0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يقدم لكم أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم وعيد شفيعكم، وأن يعبر لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في العلاقات بين الناس، وقال: مع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي صارت فرص التواصل بين الناس أكبر، لكن العلاقات قد تصير أكثر افتراضية وأقل إنسانية، وهذا يستدعي أن نبني علاقات إنسانية حقيقية وعميقة تقوم على المسؤولية والاحترام. لذلك المجمع يؤكد على أن الناس مدعوون إلى أن يكونوا عائلة واحدة تقوم على محبة الله والقريب، وعلى أن نمو الإنسان وتطور المجتمع مرتبطان بعضهما ببعض، ويعتبر تنوع الناس فرصة للاغتناء والنمو، ويشدد على ضرورة تحقيق الخير العام بمراعاة حاجات الأفراد والجماعات، ويدعو إلى احترام الإنسان أي رفض كل شيء يهدد حياته، وإلى محبة الأعداء واحترام المختلفين عنا، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتجاوز العقلية الفردية من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazareth. Siamo chiamati a rispettare ogni persona e a prenderci cura gli uni degli altri per costruire un mondo più umano. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من رعية البشارة في الناصرة. نحن مدعوون إلى أن نحترم كل إنسان، وإلى أن نهتم بعضنا ببعض من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie Soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Sì, Vesen, sarete per questo volendereke.
1: Chylonusheno,
3: Polski, Etias Media Zolandoka i też Seminaristai. Tuż prekukel, Edjutok i Sen Stanislaukos, Kanyondoka i Követve, Bécsből, Gyllingenen át egészen Római zarándokoltak. Gonzaga és Szent Alajos Szent Javatásának 300. évfordulóján ne szűnjünk meg imádkozni a fiatalokért, hogy a Szent Pápok közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni életükben és Istennek, valamint embertársainak szolgálatába állítani életüket. Mindzájatokat megáldalak.
2: Szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dylingę do Rzymu.
1: Del ordinariato delle forze armate della Repubblica Slovacca.
3: Szívesen köszöntöm. A szívből köszöntöm a Szlovák Köztársaság fegyveres erői és testületi ordinariátusának 20. országos zarándoklatán résztvevőket, akik a katonai ordinárius, valamint a szlovák közintézmények képviselői vezetnek családtagjaikkal. Szlovákiában a fájdalmas szűzanya ünnepét ültétek a tegnap, aki országotok fővédőszentje. Hitben való életeteket mindig újítsátok meg Jézus anyjának tiszteletével. Bizalommal és alázattal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tudjatok tenni a keresztény értékekről, és kérjétek anyai közbenjárását, hogy a világban igazságoság és béke uralkodjék. Szívből megáldalak benneteket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Ai sacerdoti del Pontificio Collegio Messicano e ai seminaristi del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide.
3: Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, különösen a mexikai pápai kollégium papjait, a De Propaganda Fide pápai Urbaniana kollégium seminaristáit. Tanulmányaitokhoz a legjobbakat kívánom, és biztosítalak arról, hogy imáimban megemlékezem rólatok. Köszöntöm az irgalmas testvérek rendjének szerzetéseit, és bátorítom őket Krisztus követésére, valamint a leginkább sérülékeny emberek szolgálatára. Köszöntöm a Buonolatabolói Santissima Annunciata plébánia híveit, akik azért érkeztek, hogy megáldassák a Kármelhegyi Szűzanya szobrát. Kívánom mindnyájatoknak, hogy megújuljon bennetek az Isten anya iránti áhítat. Köszöntöm a gyógyszerészeti asszisztenciáról szóló tanfolyam résztvevőit is, és arra buzdítom őket, hogy a tudományos hozzáértést az ember iránti közelséggel és az emberi személy egészének szem előtt tartásával kapcsolják össze. Szeretettel köszöntöm az olaszországi börtön a lelkészeket, akiket Raffaele Grimaldi atya, a főigazgató kísér. Kedves testvérek, hálámat fejezem ki nektek azért a fontos apostoli szolgálatért, amelyet az emberi szenvedés e helyein végeztek. Legyetek mindig az evangélium és a keresztény remény élő jelenléte. Különösen hálás vagyok a börtön lelkészekért és mindnyájtoknak azért az értékes együttműködését, amelyet nekem és az államtitkárságnak nyújtotok. A lelki segítségetek révén számos olyan fogvatartott testvérünk életét támogatjátok, akik megpróbáltatásaikról és sebeikről írnak megosztva szenvedéseiket. Végül gondolok a fiatalokra, a betegekre és az új házasokra. Az elmúlt napokban a liturgia arra hívott bennünket, hogy elmélkedjünk a kereszt misztériumáról és az Úr édesanyjának fájdalmáról. Kedves fiatalok, Krisztus keresztje és a fájdalmas szűzanya példája világítsa meg életeteket. Kedves betegek, legyenek számotokra támasz a mindennapi megpróbáltatásokban. Kedves újházasok, Krisztus keresztje és fájdalmas szűzanya példája ösztönözzen arra titeket, hogy családi életeteket az evangéliumi alapelvekkel összhangba éljétek. Most mindannyiótokat megáldalak.